Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak Zezula perekukat swój czas, to się wastrzaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tularamy. A ty mi kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za

0: poczujete teper program z archiwu Radialem FM.
1: Dnes ja, sudia i pan Vanio obwinieni zapraszamy do wysłuchania humoreski ku tomu, żebyście i wy nie musieli chodzić po sudach. Doznate się między innymi zašto Akema Durbaka, chociaż zaperty do kryminału, czom pobył susida Tymka Kolesniu, jak tyś czom wszytkomu winna jest kura. No, taka prosta kura, zoseła. Bude i pro sprawiedliwist i pro bycia żeny. Ale najgirsze je to, że bude i pro bycia własnoj teszczy. Zaczynamy!
2: Teper poczujete humoresku pod nagłówkom sudzi. Uczast Berut, sudzia, fecio sprawiedliwy, obwineny, akcenty i Durbak.
3: Dneska budeme sudyty obwinenoho Aksentia Durbaka, kotry nejedno maje na swoim sumlinju. Cy obwineny jest prysutny?
4: Tak, ja jem prysutny.
3: A de obwineny robit?
4: No, teper nigdy, mam seme rodzity.
3: Ja się nie zwiduję, co robite w nocy, lem szczo żyjete. Kole ostatnio wypustyli was z kryminału, małem nadiju, że to było dla was dobrą nauką. A wy zastu.
4: No, człowiek nikoli nie ma dost nauki wysoki sudy.
3: Dobry. Na sam peret zazrymy do papieru, żeby się dowidaty, jak do tego czasu żyliste. Ojoj! A co ja tu widzę? Ta wy macie jeszcze kupu prowin na swoim sumliniu. Z papieru widno, że już paru razy siedliście w wjazdnici. Proszę, opowiedzcie sudowy, za co was karali. Najludzie tu zebrane znają, jaki z was ptaszok.
4: Pierwszy raz nie zamkli prokuru.
3: Jak to prokuru? Prokuru i czynnych to w areszcie nie siedził. Opowiadajcie, jak to było.
4: A to było tak. Zadusiłem teściołu, bo nie hodin było z nią wytrzymaty. Wse wreszczała na mene, że piu palunku, a ja bez toho eliksiru nie mogę żyć. I tak kuściok jem stisnął za hrtan i lem hykła. Zakopał jem jej do zahorytki. I wszystko by było dobre, żeby nie kura. Piszła hrebaty, wyhrebała teściołu, a mnie pohrebała w jaznicy.
3: A za co was zaaresztowali drugi raz?
4: Drugi raz ciż za durniciu, a tak dokładnie pro gryby.
3: Ta pro gryby też nikogo nie wsadzaje za kraty. Opowiedzcie całą historię, lem dokładni.
4: Znate wielczesny sude.
3: Nie wielczesny, lem wysoki.
4: Naj wam bude wysoki sude. Moja pierwsza żena otruła się grybami.
3: To teper macie drugą?
4: Nie, druga ciż otruła się grybami.
3: No to teper pewno macie już trzecią.
4: Oj, ciż już jej nie mam.
3: Tu widno z papieru, żeście jej zadusili. Czoste to zrobili?
4: No bo nie chciła iść z grybiu.
3: A za co ste siedli trzeci raz?
4: Trzeci raz za nic.
3: Co wy pletete? Za nic to nawet komunisty naresztowali.
4: Wysoka sprawiedliwość, naprawdę za nic.
3: Tu nie jest żadnej sprawiedliwości, tu jest sąd. Opowiadajcie, jak z tym nic było.
4: No znate, byłem magazynierom i koli zrobili inwenturu, to stwierdzili, że w magazynie nic nie jest. I mnie aresztowali.
3: Oj, Durbak, Durbak. Co si mi się zdaje, żeby nie lem z pekła, ale i z kryminału nikoli nie wyjdete. A teper po czerzi budeme rozsudzuwaty wasze nowe prowiny.
4: Wysoki sude, Bóg mi świtkom, że ja niczemu nie winien.
3: Zapizno, bo lista świtków już je zaperta. Czytam pierwszą prowinę. Cy priznajete się, że ste w krale susidowej jackoły korołu, kotra pasła się na medży?
4: Wysoki sude, ja wziął lem reťaz, bo mi trzeba było przypniaty kozu. Ja nie widzę, że do reťazy była przywiązana korowa.
3: Następna prowina. Cy priznajete się do toho, że ste pobyli akýma z izb? Kilku razy już ste ho udarili?
4: Lem raz, naprawdę lem raz.
3: Jak to lem raz? Kiedy was susid chpał na zemlu i do hneska leżyć na posteli.
4: Jak ja wdarił, to nie ma prawa wstaty.
3: Następna prowina. Cy priznajete się do toho, że ste pobyli na pole drugiego susida, Tymka Koleśniu?
4: Ja jego nie pobył, lem cisz raz wdarił.
3: Jak to lem raz, kiedy win mał aż 13 syniakiu?
4: Raz, ale boronum.
3: Tu z dokumentów policyjnych widno, że ste w krale rower z Monteria. Cy naprawdę wam nie wstyd?
4: Ja dumał, że właścicielowi bude już niepotrzebny.
3: Cy obwineny przyznaje się, że w czasie polowania postrzelił hajowego?
4: Tak, przyznaję się.
3: A cy możecie podać tak łagodniejsze obstawiny?
4: Tak, hajowy nazywał się Zajac.
3: Tu z papierów widno, że nie oddali ste właścicielowi wkradzeni perstin. A precia tak nakazał sud.
4: A ja proszę wysokiego sudu, na persteni było napisane, na wse twi, tajemne oddawał.
3: Następna prowina, to za zbytka. Ustaleno, że dwa razy wdarili ste poszkodowanego Terentyja piastuką w twar. Co winieni, chodzi dać to do tego dodaty?
4: O, nie, wysoki sude. Dumam, że to powinno mu wystarczyć.
3: Policjant napisał w protokoli, że w czasie rewizji naszł w waszej kieszeni srebrną łyżkę. Powiedzieliście, że to nie kradzena rzecz. To do frasa odkąd się wzięła w waszej kieszeni?
4: Ja nie mam kredensu i wse noszę jej w kieszeni.
3: Z dokumentów widno, że ste dokonale kradeży po pianomu w biły den.
4: No tak, wysoki sude. Wieczorem i na terezwo boju się wychodzić z chyży.
3: Cy obwineni mał spilnika w czasie kradeży?
4: Nie, wysoki sude. Teper trudno uctyłoho spilnika.
3: Na protiazi tyżnia obwineni dokonał sim włamań i kradeży. Cy to nie jest za duże?
4: Oj, wysoki sude, złodziej nie ma wilnych sobid i niedziel.
3: Widno, że bytka się wam spodobała. Wasza żena twierdzi, że ste jej pobyli w serednie nocy.
4: Niedawno skarżyła się, że pobyłem jej w den. No to do frasa koli mam jej byty.
3: A czą wdarli ste teściu nohą od stoła?
4: Abo nie mi jen wyjnuty ciły z tył.
3: Cy priznajete się do toho, że na zabawie w Florynci kopnuli ste w brich Matwija Kieseliciu?
4: To prawda, że jem ho kopnu w brich, choć ja jego chodził kopnuty gdzie inde, ale mi się skoro obernu.
3: Ja tu mam napisane, że na tej zabawie wszytky byli się kresłami. A wy co robili?
4: Ja nic nie robił.
3: Ta czom nic?
4: A co jem mał robić, jak dla mnie brakło kresła?
3: Zas w korczmie w Gładyszowi wdarili ste Tymka Polyłku żelizą po hołowi.
4: Ja jego wdarł, to prawda, ale gazetą.
3: Gazetą? A co w niej było, że Tymka ste ohuszyli?
4: A ja nie czytał.
3: Z policyjnych protokoliów widno, że chcecie robić konkurencję spirytusowemu monopolowi. Našli sme v vás aparatúru do robliňa samohonky. Za toto čeká vás vysoká kara.
4: Ale ja samohonku nerobil.
3: Ale aparatúru máte i budete ukarani.
4: To odrazu ukarajte mene za gwałt.
3: A zgwałtili ste takoho?
4: Nie, ale aparatúru mám.
3: Vidno, že svali od vás ruky i nemôžete žiť bez zbytky. Czym wdarili ste Aftana Żentyciu, że już pół roku leży na posteli i nie ruszat ani nohami, ani rukami?
4: W dary jemszenką.
3: Jaką? Suniaczą, korowiaczą?
4: Ni, kolejową.
3: Za wszytko, što zme czuli na dnešní sprawi, widno, że za wszytko winu ponosyt oskarżenej akcenty durbak. Najowinenej wstanę. Zamykam rozprawę protiv obwinenomu akcentyjowy durbakowy. Powiem wam tak. Nazbierało się wam toho bardzo duże. Zwinili was z poprzednich prowin, a wy nie możecie sobie spokojnie żyty jak inni ludzie. Jakisi fraz do was głoszą, że teper na stary zrobite prawary i okradzate susidy i sklepy. Czy obwinenej chce dać to powisty przed odczytaniem wyroku?
4: Nie, wysoki sude. Toto, co chciałem powisty, powił adukat. A toto, co nie chciałem powisty, powił prokurator.
3: Czy obwinenej akcenty durbak przyznaje się do winy?
4: Nie, wysoki sude. Promowa mojego adukata i zoznania świadki przekonali mnie do mojej niewinności. Wysoki sude, ja niewinny.
3: A, wszystkie tak powiadają.
4: No widzicie, panie sudio, jak wszystkie tak powiadają, to musi to być prawda.
3: Czy obwinieni uważa, że wszystkie zme bortakami?
4: Ja mam wielką poszanu dla wysokiego sudu i nie ośmieliłbym się to tomu zapereczyć.
3: Czy obwinieni ma jeszcze dasz to na swoją obronę?
4: Już nic nie mam, bo orczyk zabrała mi policja.
3: Czy obwinieni nie zdawał si sprawy z toho, że przestępstwo się nie opłaca?
4: O, dowiedziałem się teraz, jakbym dostał rachunek od adwokata.
3: Sąd zamyka rozprawę i ogłasza wyrok. Za wszystkie prowiny sąd karę obwinęło akcentia durbaka karą 5 roku aresztu albo 2000 zł. Co wolite?
4: A, dajcie mi pieniądze, ta zaraz tu wszystkich zaproszę na palunek.

jakim prišiel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, píšajem s parochom, do mňa daleko bolo, i nehodeným sa bol vernutý, bo treba bolo vidomo byti na bohoslúženiu. Im si zrobil veliju sam. Sam im si zrobil. Što si tam, jaki su bobarki im nalipil, fizovu odvaril i tak dalej. Sam do sebe im varil. Vesel świat. Viu jes da kolej veliju sam. Dnes po tych dniach jak po rokach cieś widuję. Nius jest do chyży walejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku zo szleską. Gwarił jest Otče náš, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoją, słuchającą.

0: Syna!
1: Co? Dróża? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła!
1: Kukanesku, niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow! No! Ua, dzięki!
0: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się!
4: Pierwsze Lemkiuskie Radio 106 i 6 Gorlyci 103 i 8 Polkowyci Lem FM to twoje radio.

0: Siver lemko ten lavcu larymys. Ten lasis lem FM. Jachsy kin li bol hejsis. Bunu aitajmen men, Anna Akvike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Igoriowej, Damianowej, Andrejowej. Predo mną pidete w świt, bratczyka. Wielki świt, do grabu, bortnogu, bilanka. A ja lem dwery zamknu za wami, pociluju szlit. A kiedy wrnete, bratczyka, zazwam wyperu koszerku na drogę waszą wielką.

0: Radiolem FM.
1: Jest poniedziałek, 8 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radiolem FM prosit Olena Stefanowska. Rusza 14. rocznik Międzynarodowej Letniej Szkoły Rosyjskiego Języka i Kultury Studium Carpatorutenorum 2026. W tym roku letnia szkoła prochodzi w dniach od 7 do 27 czerwca junia. Świąteczne odkrycie szkoły pройде gniz o 18 godzinie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Priasiłskiego Uniwersytetu. Studium Carpatorutenorum to historyczny edukacyjny program zamierzany na wczynie rosyjskiego języka, historii, literatury, kultury i etnografii karpackich Rusyniu. Lekcje wedene są w rosyjskim i anglickim językach i berut w nich uczest uczennika z różnych держав. Jest to jedyna tego typu szkoła na świecie. Program obnima parudesiat klasycznych lekcyjnych godzin, ale też ciły i szor dodatkowych atrakcji, jak prezentacji folkloru, progulko, teatralno i filmowo weczero, warsztato i integracyjno stryczo. Tohoryczno studento, okrem inczoho, putut maty nagodu z wedity i rusku bursu w korleciach. Te doznają się łece olemkiuskiej kultury, a bodaj i o funguwaniu naszego radia Lem FM. W buduczym miesiącu na Świętej Gory Jałmir, jak sztoroka, prawosławne Lemko budut praznowaty Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tom roci odznaczona bude tam też sotna rocznica powrotu Lemkiu do prawosławia. Tradycyjno pide w tom roci i pisze pomnictwo na Świętej Gory Jałmir, na jakie prosit bractwo prawosławnej młodeży Peremyślsko-Gorlickiej Jeparchii. 36. już połomnictwo tom razem pide szlakom powrotu Lemkiu do prawosławia. Zacznie się w piatniciu 10 lipca Julia w Tolawii, gdy w kaplicy odsłużena bude świata liturgia, a pak połomniko perejchają do świadkowo Welikoj, od Kalepidu do Świrżowo-Ruskoj, te nacmontery przy ruinach cerkwi świętego Jana Chrystytela służena bude panachyda. Pak pidut przez Bortne, Baniciu i Wierchniu do Gładoszowa. Drugiego dnia pułomnictwo pide przez Merkowiec do Kwiatony, a pak przez Szkwiertne do Hańczowa. Też to roka prawicie wieczorni bohosłużenia przed światom. W ten świata w niedzielu 12 lipca Juleja pułomniko perejdu do Wosowo. Przy cerkwi świętego archistratyga Michała przywitano budut hierarcho. Pak wszystko wierno wejdą w jedno na Świętą Gorę Jałmir, to o 10 godzinie bude prawlena Święta Liturgia. Przypominamy, że niedługo ruszy czerwona 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Teoryczny festiwal prochodził bude w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Śleska: Kury, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanyci Zdrój, Szprotami, Polkowicia, Chrudni, Zameniciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podziwi sąd bezpłatno. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akbike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM. Mariola Apkowicz.
2: Patrzysna hodyna, z życia wziata. Pro z życia wziate, lem w lem FM.

Drodzy radiosłuchacze, z tej strony mikrofonu Natalia Małacka-Nowak, Patrz i Snachody na Radio LM FM. Startujemy. 9.15, 10.45. To czas kolejem dla was, totalnie dla was, praktycznie jestem dostępna dla was. Może napisaty, dnes może na dzwonyty, no tak to się jakoś podjęło, że jem bez telefonu, ale maili odbieram, messengera odbieram i tylko. Także to natalia@lm.fm albo messengerom pyszte. Budu wam rada, jak tate znaty, że jestem.

pomału pojawiają się pierwsze fotorelacje w socjalnych mediach z tego weekendu, a osobliwo z wyjątkowego pikniku, lemkiewskiego pikniku. Pikniku lemkiewskiej kultury. Takie było oficjalne nazwanie imprezy, jaka przeszła w piątek i w sobotę w Rybkach wyjątkowych, na absolutnie wyjątkowych krajowidowych obstawienach. Aż się sama też już mogła jem byty w tamtym miejscu i też w tamtym czasie. No, Rybki są prekrasne. Chciałam powiedzieć to magiczne, ale parsne lubię to słowo w odniesieniu do naszych stron. Za to się powstrzymała. Moi drodzy, była to impreza poświęcona przede wszystkim Krzysztofowi Krzyżanowskiemu, wyjątkowej osobowosty, człowiekowi, jaki ciłe życia jest w ruchu i ciłe życia poświęcił kamerii i zawdzięki temu mamy teraz dziesiątki, setki. Naprawdę, to nie jest słowa peresady, wyjątkowych reportaży, wyjątkowych dokumentów. Kiedy słuchają dnia teraz młode ludzie, to one tego nie znają, tego uczucia. Kiedy w 90-tych rokach czekało się przed telewizorem na tą godzinę, to dzień. Teraz sobie nie przypomną, to od razu by się dują, w jaki to było dzień, czy w sobotę, czy w niedzielę, czy w tydzień, kiedy były premierowe reportaże z cyklu W Sebe. No i się stało na to te dokumenty o nas, o Lemkach. W prawdziwej telewizji były dokumenty o Lemkach, w których się besidłało po lemkiewsku, bez niejakiej hańby, na cił polszczu. A w telewizji Krakiu to na ciłę południe. No i pan Krzysztof świadkował swoje 80. urodziny i świadkował tak, że no, lem pozazdrostyty w absolutnej formie fizycznej, umysłowi. No, to takie było świadkowanie, bym powiedziała, robocze, bo pan Krzysztof z kamerą, ciły piknik z kamerą. Wszystko, co się działo w Rybkach, krutył i pewnie stił. Czerwowej reportaż z tego otrzymamy. Okrem tego w Rybkach, że był pan Krzysztof z kamerą, były pokazy jego filmów, koncerty,

lemkiuska kuchnia, rozmaite stoiska. Nie było ich za duże, ale widno, że wszystkim się bardzo lubiło i atmosfera była też wyjątkowa. Tak, że to, kiedy ste nie mogli być, to naprawdę żałujcie i wysmotrujcie za fotorelacjami, żeby w taki sposób przeżyć to wyjątkowe światło, jakie w Rybkach w piątniczu i w sobotu proszło.

A organizatorem imprezy było Stowarzyszenie WSEB, Agencja Krzyki, ale wszystko, co się odbyło w Rybkach, to zasługa Swystowego Sadu i zna te nowe miejsce na kulturnej mapie się namiawiło, bo za galerią Marmorzył została wybudowana stodoła, która będzie teper miścią kulturnych poli. Także to budeme zazeraty do Swystowego Sadu. Smotry też to tam będzie prochodyło i oczywiście będziemy was o tym informować. I tu jeden z słuchaczy potwierdza moje popiernie słowa, że było dobry, a to słuchacz, jaki przyjechał, staje się 600 kilometrów, by się dał, że w jedną stronę. Także to i tak z tak daleka publika przyjechała na pokazy filmów, besidy, no i wszystkie atrakcje, które tam były. Moi drodzy, to my teraz już zazeramy na stronę Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki, a do kulturnego kalendarza będziemy zazerać o chwilku. Na razie się nastawmy na to, jaka pogoda dnes i ma być w porządku. Zachmurzenia umiarkowane i wielkie, a na południe małe. W północnej części dzierżawy mieściamy może kuściok kropity, a na samych północno-schodnich okrajciach też bury. Jeden zasłuchaczył wczoraj takiego słowa użył i mi się spodobało. W laty może w czas bury do 25 mm i maksymalne temperatury dnes od 19 nad morią, 23 w centrum i na południe siadł tu w nas na naszym Śląsku też do 26 radosił. Witer słaby i umiarkowany. W nocy chmar też będzie mało i umiarkowany w drugiej części nocy. Na zachodzie tych chmar budowece i byty może tam pokropyt. Takie krótkoczasowe deszcze możliwe są też początkowo na północnym schodzie. Także to tam mokro i przez den i przez nicz. I lokalnie też może pojawić się chmły, widocznie stylem do 300 metrów. Minimalna temperatura od 10 gradusów na północnym schodzie i w Karpackich Dolinach 13 w centrum do 18 na zachodzie. I też witer słaby. Zaraz się czujemy za sto, kiedy do zaraniczniu pochodu, to będziemy z samego rana donosyty.

Przybyło Jemnajty jak pozytywne, sympatyczne posłowie ci, ale okazuje się, że nie. Same jakieś takie, no takie negatywne bym powiedziała. Choć same ocinte. Znaczy jedno takie jest powiedzmy, że neutralne. To pierwsze. Kwitia lubowy proset mołoka, a nie wody. A następne, niby ciężkie, ale kus śmieszne. Gdzie ty żyjesz? Nigdy. A ty? Jak raz naproty tebe. I poślidnie, jak mi złe, ja śpiłam. I to, gdy złe, robicie wszystko.

To jeszcze na koniec tych uśpiesznych informacji, kiedy idę o podziwie minułego weekendu, odże 6 czerwca prochodziła Eurowizja dla młodych muzyków w Armenii, w Erewaniu dokładnie. To była już 22. edycja konkursu Eurowizji dla młodych muzyków. Występowali parunacy litni muzyki, prezentujący twory klasycznej muzyki. To te zmagania organizowane są też to 2 roky przez Europejską Unię Wysyłaczył, która odpowiada też za konkurs śpiewankę Eurowizji, Eurowizję Junior. I tego roku Polszczu reprezentował 19-letni akordeonista Michał Stochel, jaki pochodzi z Zarembok. To jest mała miejscowość blisko Ryaszowa. Także to właściwie bardzo po sąsiedzku do nas. Toho roka też został laureatą konkursu Młody Muzyk Roka. Był jednym z 11 muzyków, jakie brali uczest w tegorocznej Eurowizji dla młodych muzyków. I jak raz wskazał się, aby tym najlepszym na eurowizyjnej scenie wykonał twór Mikołaja Majkusiaka. A szkołę muzyczną pierwszej stopni kończył w Kolbuszowi. Pak edukował się w Dyrżawnym Ansambli Muzycznych Szkół imienia Artura Malawskiego w Peremyśle. Tegoroczna wygrana Michała Stochela to już jest czwarta wygrana, czwarty uśpieszny występ reprezentanta Polski na Eurowizji dla młodych muzyków. Pierwszy taki uśpieszny był w 1992 roku, to gdy to Bartłomiej Nizioł na Huszlach wygrał sobie pierwszą polską wygraną. Pak tym ślidom, tą sterką, tą drogą pisze jeszcze Stanisław Drzewiecki na fortepianie w 2000 roku i Łukasz Dyczko na saksofonie w 2016 roku. A Łukasz Dyczko jest gorliczanyną, także to są te kilka totalanowe tych muzyków z południa Polszczy, toho rycznej Michał Stochel, jak już posiedłałam, z Podkarpackiego województwa muzyk. Także to serdeczne, absolutne serdeczne gratulacje. To ten młody muzyk występuje w ansambli, jaki gra też i rozrywkową i improwizowaną muzyką. Sam lubi grać barokową muzyką, osobne utwory Scarlett Joho i Bacha. Czy wygrał Eurowizję, wygrywał już w innych konkursach, zdobył Grand Prix na zagranopolskim akordeonowym konkursie Skandali Polszcza w Bielsku Białej, czy Grand Prix na międzynarodowym konkursie akordeonowym w Solcu Kujawskim. Gratulujemy.

No, te preprezeramy kalendarzy rozmaitych instytucji, jak wiem, nie braknę rozmaitych podi. I na początek o wystawie, która swój wernisaż już mała, a może te jej obzoraty jest dostępna do 30 sierpnia, augusta tego roku. To wystawa, jaka nawet ma swój wernisaż 27 kwietnia. I nie znam, jakim to się stało czudem, że mi tak totalnie wtekła, bo to już chwilę temu. To wystawa, jaka prezentowana jest w Regionalnym Muzeum PTTK w Gorliciach. Boom, wojna i bitwa pod Gorliciami w komiksowych kadrach. Chyba komiks przeżywa teper swoją drugą młodość, bo wsiadł go pełno. I besiedłałem wam o warsztatach, na jakie może było się zapisać do Gorlickiego Centra Kultury. No, jest coraz chyba popularniejszą to ta sztuka, a przynajmniej jest o niej głośniejsze. No to wystawa to ta, która jest dostępna w Muzeum PTTK. To jest ekspozycja, jaką z nachody 111. rocznicy bitwy pod Gorliciami zrychtował Grzegorz Wawrzyńczak. Autor prezentuje tam planszy z ilustracjami, jakie pochodzi z jego nowego komiksu pod nachołką Bitwa pod Gorliciami. Komiks to jest wydrukowany też w tej tradycyjnej formie. W jakiej to najlepsze chyba na czytaty komiks, przynajmniej tak, takie moje odczucia są. I możesz sobie chociaż i przedbaty. Ci list prezentacji uzupełniają polskie i zagraniczne wydawnictwa, jak przedstawiają też przez komiks najważniejsze podie związane z pierwszą i drugą światową wojną. To te publikacje udostępnił autor za swojej kolekcji. Grzegorz Wawrzyńczak skończył malarstwo na Akademii Krasnych Sztuk w Toruniu. Jest członem Sojuszu Polskich Artystów Plastyki, dwukrotnym stypendystą marszałka Kujawsko-Pomorskiego Województwa, miasta Gorlici. Był też wyróżniony już i przez burgomajstra Gorlic za swoją artystyczną działalność. Jest wszechstronnym artystą, malarzem, grafiką, ilustratorem, twórcą komiksu, laureatem czeslennych nagród w kategorii malarstwo, ilustracja, komiks, uczestnikom indywidualnych, grupowych wystaw. Od 2 roku jest mieszkańcem gorlickiej ziemi, profesjonalnie związany z Gorlickim Centrum Kultury, jak instruktor do spraw plastyki. Jest też autorem salonu komiksowej sztuki w Gorliciach. To podia, jaka uczy komiks i muzyku w performatywnym dianiu na żywo. Także zazerajcie do PTTK, Muzeum PTTK, na to tu pewnością czysto inczu wystał w kazojuczu perszu i też elementami, momentami, miściami drugą światową wojną. A może ty też i zazrity do Jaselskiej Biblioteki, tam wystała komiksiu Tadeusza Baranowskiego. Jakim by się że komiks jest popularny, to by się dawała ją poważni. W przestrzeni miesiąc w publicznej bibliotece w Jaśli może obserwować te wystawy Dymkę i Kreskę poświęconą twórczości Tadeusza Baranowskiego, jednego z najwydatniejszych i najbardziej oryginalnych polskich twórców komiksu, ilustratora, grafika i malaria. Artysta jest absolwentem Warszawskiej Akademii Krasnych Sztuk. Swoją przygodę z komiksem zaczął w 70-tych rokach, publikujący na stronach kultowego pisma Świt Młodych, dla Kotroho zrealizował też i charakterystyczne logo i graficzny wyt. Jego roboty wkazywały się też w innym legendarnym komiksowym magazynie A Relax. W połowie 80-tych roku wyjechał do Belgii, tam współpracował z magazynem Tintin. Zanymał się ilustracją, grafiką, wypracowujący rozpoznawalny styl, w którym było wiele fantazji, humoru i surrealistycznej kreatywności. Popularnist i takie zwania
kultowych tworzył, przyniosły mu albumy od Kalibresia Sodowa Woda i na to nasz to dyble wel rybi czubok nosa Eskimosa i inczy twórczyst Baranowskiego wyróżniać absurdalnym humorom hrom swił i wielką formalną swobodą. Autor eksperymentował z kompozycją plansz, poruszał hraneci komiksowej narracji, a jego heroi często prowadzili dialog z samym twórcą, albo czysto wychodzili poza ramy, poza reguły opowisty. Tak samo ważna jak humor jest w jego robotach plastyczna warstwa, w których wiele drobnych, dynamicznych kadrów, kolorowych, nieoczywidnych świecił. Okrem komiksu artysta tworzy też książkowe ilustracje i graficzne projekty czy opracowania do animowanych filmów. Marcin trzyma do Filemona i Przyjatelił. W 2012 roku ochoło się zakończenia komiksowej działalności wertaju czy to malarstwa. Za swoje zasługi dla kultury był odznaczony srebrnym medalem zasłużonej kultury Gloria Artis. Także to zazerajte i do jasła. A to jeszcze na koniec, bo w Jaśli w najbliższy weekend projdę antoniański jarmak w rynku 13 i 14 czerwca junia podia realizowana w ramkach intergowego projektu Polska Słowacja, także to będzie też wiele elementów z Słowacji. W sobotu na płyty jasalskiego rynku drugi rik zaporiad hostyty jasło budę uczestniki pierwszego etapu zahalnopolskiego kulinarnego konkursu Polska Smakuje. Ideę tego konkursu, którego współorganizatorem jest Riaśliwskie Odwilnia Dyrżawnego Ośrodka Pitpertia Rylnictwa, jest promocja regionalnej kuchni i integracja lokalnych środowisk. W sobotnie popołudnie drużyny kruszki selskich gazdeń z regionu, konkretnie to ze czterech powitów Podkarpackiego województwa, zaprezentują swoje strawy przed konkursową komisją, a najlepsze grupy awansują do wojewódzkich półfinałów. Ten konkurs dla wszystkich gości jarmaku będzie nagodą, żeby popróbować rozmaite strawy regionalnej kuchni, poznać kulinarne tradycje Podkarpacja w znaczeniu Podkarpackiego województwa. Choć pierwszego dnia antoniańskiego jarmaku w centrum uwagi będą gazdyni, to w programie będą też i inne atrakcje. O 13 godzinie na scenie występują laureaty wokalnego śpiewoczego konkursu. Będą też występy innych artystów, grup. Między innymi ansamblu piśni i tańca Jaślane, Mali Jaślanie i Pistnej Dutej Orkiestry, przepraszam, z uczestnią Klaudii Małek. Drugi dzień jarmaku projdę pod znakom integracji, co może podporowania polsko-słowackich relacji. Polskie i słowackie narodne artysty będą prezentować swoje kolorowe, różnorodne elementy polsko-słowackiego pogranicza, elementy kultury polsko-słowackiego pogranicza. Na scenie występują ansambli narodne kapeli ze Słowacji i Polszczy, to Maryńczy ma Narodna Kapela Trzcinicoki, ansambl piśni tańca Kniachinka, folklorystyczny ansambl Banczan, ansambl piśni tańca Jaślane, jeszcze raz Małe Jaślane, a zakończeniem będzie koncert ansamblu Tapczany. Będą też i dodatkowe atrakcje, i to też będą i pierwszego dnia, animacje dla dzieci, dmuchanci, i też dodatkowe stoiska. Duże toho zazerajte na site Urzędu Miasta Jasła, tam drobnyciowy program.
Ale to jeszcze na koniec, to zrychtowałam dnes, doperec to liniałam, od że 11 czerwca odbudę się wernisaż wystawy w Gorliciach w Galerii Sztuki, papierowe poemy, poematy. To litografii Henri Matisse'a, inspirowany jego znanymi wytynankami. Ekspozycja obnemat roboty, jakie pochodzą z prestiżnego magazynu Verve, wydawanego w 1958 roku, pinnego pośredni twory Matisse'a. Wernisaż odbudę się w czwartek o 18 godzinie i to wystawę będę tam oczy obserwaty w Galerii Sztuki do 5 lepcia. I przypominam, że na czas remontu kasztelu Galeria Sztuki przeniosła się na Piekarsku. W samym ręku niedaleko. W 40-tych i 50-tych rokach minionego stulecia artysta, choć borował się z różnymi zdrowotnymi problemami, zrewolucjonizował swój pit-hit do sztuki, tworzył chosnujący papier i nożyczkę. To ta technika, prawie prosta, pozwoliła mu osiągnąć masterstwo w łączeniu koloru, formy i prostoru. Wytynanki stali się anelem wysłowienią jego wnętrznej radości, ale też artystycznym aktom samoobrony w ciężkich czasach. Prezentowane na wystawie litografii przeniosły nas do świata harmonii, intensywnych kolorów, organicznych form, jakie Matisse stworzył, odmitujący tradycyjne malarskie techniki. Są to roboty pełne życia, budujące syntezą rysunku, koloru, wysłuchujący mrii artysty, żeby najty radist na niebie. Wystała to nahoda, żeby przyjrzeć się tworom, jakie dano zdefiniowały poniacia współczesnej sztuki i ostają jednym z najważniejszych osiągnięć w twórczości Matisse'a. Henri Matisse to francuski malar i rysbiar, jaki żył w rokach 1869-1954 i uznawany jest za jednego z najważniejszych przedstawników modernistycznej sztuki. To artysta o bogatym życiu i wyjątkowym wkładzie w historię sztuki, jego eksperymentalny pit-hit i odwaga w ladaniu nowych artystycznych wrażeń sprzyczynili, że jest jednym z najważniejszych twórców XX stulecia. Swoją karierę zaczynał w obszarze prawa i robił jak asystent w adukackiej kancelarii. Dopiero na 21 roku, w 1889 roku, ryszył poświatyty się sztuci. W 1890 roku zachorił na zapalenia ślipoj kyszkę. Długo przebywał w szpitalu i w czas rekonwalescencji zainteresował się malarstwem, no, a chosnował dostępne materiały. No i był to punkt, który zmienił wszystko, skierował go na artystyczną stężku. W późniejszym czasie kariery kole zdrowia nie pozwalało mu na długotrwałą robotę z farbami. Matisse zaczął eksperymentować z techniką cutouts, znaczy z wytynaniem form i kompozycji z kolorowego papieru i układaniem w twory sztuki. Zanimał się malarstwem, rysbą, ale też projektowaniem połotna, keramiki, mebli. Jego artystyczne zdolności rozjechały się na wielu obszary. Henri Matisse często został dany z innym wielkim artystą swojej epochy, Pablo Picasso. Choć ale różne styli i pit-hit do sztuki, ich relacja była pełna poszany i takiej zdrowej rywalizacji. No to wyjątkowa wystawa w naszych Gorliciach. Od 11 czerwca do 5 lipca, przypomnę, Galeria Sztuki Piekarska 2, Henri Matisse, papierowe poematy.

a w przyszłym roku korośniański rynek będzie bardziej zielonym. Korosnoide śli do mniejszych miast Polski i w Gorliciach będziemy mieć wiele owoce zielonych obszary roślinności. Inne miasta Polski też już idą tym trendom, podobnie i Korosno. Na jar buduczego roku będzie o 12 dereł owoce na rynku w Korośni. Bliżej wakacyjny sezon minie bez większych utrudnień, bo największe wykopy zaczną się choresny. W obszary starego miasta pojawia się też i iluminacji. Świetlne iluminacji. Korośniański rynek oczywiście był o wiele bardziej zielony z drzewami, hartymi kariakami, kwitiom, doriszkami i łałkami. No ale oczywiście był trend rewitalizowania miejscowych rynków i na złomie 90. i 2000. roku wekrzyna zielona była zlikwidowana, płytu wyłożyli brukową kostką, leżąc paru dereł. No i od roku mieszkańcy postulują to, żeby to zielono było wece. Jest to w zasadzie wielki trend już nalemi w Polsce, ale pociłem świeci, żeby tej przyrody w miastach było jak najwięcej. I pierwsze koncepcje magistratu, żeby zazelenyty to wybrukłale, pojawiły się już paru roku temu. 2024 rok przyniósł konkrety, ale plany wykazały się za ambitny, a za drogi i za bardzo wymagające wiele czasu. No i problem też był i w neobchodnictwie archeologicznych, drobnyciowych badań, co by wydłużyło znacząco roboty i wlenuło na koszty, jak estymowali to na 6 milionów. Za to trzeba było kuśniok zmienić prywisny projekt z 2024. czwartego roku i rok temu ogłosili nową wersję projektu, którego założenia zostają aktualne i teper. Z teper rosnuczych dereł będzie wycięta jedna jablinka, jaka znajduje się blisko fontanny z ogładu na jej stan. Murok dookoła tego dereła będzie zdemontowany i ograniczany lem do sąsiedniego smereka. W czas inwentaryzacji dendrologa podibną opinię i rekomendacji, żeby wyciaty otrzymali też trzy smereki, ale one ostaną, tak samo jak akacjowe robini. Ich stan jest lepszy, ale trzeba im poprawić warunki, w których rosną. I nasadzonych ostanie 12 nowych dereł, będą to polne klony, jak bardzo dobrze znosią miejscowe warunki. Każde z tych dereł będzie miało minimum 4 metry wysokości. Drzewa będą okrążone kratownicami i przy każdym dereli pojawi się łałka. Grunt pod tymi nowymi drzewami będzie wymieniony tak, żeby zagarantować korzeniu dostęp do wody, do powietrza. Wszystkie drzewa stare i nowe będą dobniate systemem takiego pidliwania, naładniania tak do koryniowego, podziemnego. I chosnujące aplikacje będą można monitorować i indywidualnie sterować pidliwaniem dla każdej ze sekcji. To te drzewa będą podzielone na czasty i każdą czast będę może okremu

pidli late w projekty predvedile tiż z hostowania wałok, które już sód. To te wałki, które już są leżaki i koszy na śmieciach będą zdemontowane, a pak na nowo zamontowane w zmienionym układzie, to tiszy, że nie będzie zmarnowana to ta infrastruktura, która już jest i wymieniana na nowo, bo za to, że jest projekt. Także to taki hosen, taka szczatnist będzie też zrealizowana. No to już demy na nowe dereła i na bardzo prytulny, miścia intymny, miścia do siedzenia w tiny, czudowych dereł.

Moi drodzy, idziemy do kina. Czas nas żene, za to będziemy się spieszyty. Seret toho weekendowych premier. Ja meczę, czy ma amerykański thriller science fiction. Film Objał linia. I więc swoją premierą mają maty w seretu. Także tak parę weekendowo. W hołowni rolę Emily Blunt, jaka jest... Wchodzę w rolu prezenterkę pochody i wyklikuję wielką paniku i uruchamiam lat wolną spekulacji po tym, jak w czas transmisji na żywo naraz zaczyna być sytuacja w tajemniczym wipczym języku. Zaczynają się spekulacje i o kontakty z kosmitami. Analityk do spraw cyberbezpieki Daniel Josh O'Connor w tej roli orientuje się, że prawdopodobnie jest jedyną osobą, która choć nie zna, jak to jest możliwe, rozumie ten język i może przewieźć go na angielski. Podla niego ludzkość ma prawo poznać prawdę, za to Ryszard upubliczny te przesłania od wipczych. To Ryszynia wede go do konfliktu z urzędową stroną reprezentowaną przez agenta Scanlona, tu w tej roli Colin Firth. Która to ta urzędowa strona nie cofna się przed niczym, żeby nie dopuścić do tego, żeby prawda wyszła na denne światło. Znaczy trafiła do publicznej opinii. I teper idziemy do drugiego filmu i drugą propozycją jest film, którego nachowało kto Sny o słoniach. I to film ma dość wysokie noty krytyki, już jest 6 na 10, a publiky szerszej to 6 i 9 na 10. Duże. To jest dokumentalno-przyrodnicza produkcja amerykańskiej film amerykańskiej produkcji. Zwariowany naukowiec i podróżnik to ulubiony heroi filmu Wernera Herzoga. Tym razem reżyser zasercza się na hladaniu wielkich słoni duchów, których daleka rodzina jest wystawiona w Muzeum Naturalnej Historii w Waszyngtonie. Dr. Steve Boyce śledzi chowający się przed człowiekiem stado w Angolii na niezamieszkałych obszarach wielkosty Anglii, jak autochtony nazywają kincią świta. Herzog dokumentuje obsesji Marii i robotu ujał swojego heroja, dając widania ceny lipsze, żeby to te słoni były poza człowieczym zasiachom i fungowały jak to te nachołkowe duchy. Czy szef, lider, władar plemienia, dający zgodę na tę misję, to hladania, ma rację, by się dojuczy, że dola słoni jest bezpośrednio związana z dolą ludy. Sny o słoniach, zwłaszcza jak najlepszy film akcji, a to wszystko nasza przyroda. To pozerajcie od tego weekendu w polskich kinach, a ja się już praszczam. To była Patrzysna Chodyna, by się Natalia Małecka-Nowak. Do zarany.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękny lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki.
1: Tak różna robi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

0: Jest poniedziałek, 8 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Rusza 14. rocznik Międzynarodowej Letniej Szkoły Rosyjskiego Języka i Kultury Studium Carpatorum Tenorum 2026. W tym roku letnia szkoła prochodzi w dniach od 7 do 27 czerwca junia. Świąteczne odkrycie szkoły pройде gniz o 18 godzinie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Przyjaciółskiego Uniwersytetu. Studium Carpatorum Tenorum to historyczny edukacyjny program zamierzany na wczynie rosyjskiego języka, historii, literatury, kultury i etnografii karpackich Rosyniów. Lekcje wedene są w rosyjskim i angielskim językach i biorą w nich uczest uczennika z różnych krajów. Jest to jedyna tego typu szkoła na świecie. Program obnima parudesiat klasycznych lekcyjnych godzin, ale też ciły i szor dodatkowych atrakcji, jak prezentacji folkloru, progulko, teatralno i filmowo weczero, warsztato i integracyjno stryczo. Tohoryczna studenta, okreminczoho, putut maty nagodu z wedity i rusku bursu w korleciach. Te doznają się łece olemkijowskiej kultury, a bodaj i o funguwaniu naszego radia Lem FM. W buduczym miesiącu na Świętej Gory Jałmir, jak sztoroka, prawosławne Lemko budut praznowaty Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tom roci odznaczona bude tam też sotna rocznica powrotu Lemkiu do prawosławia. Tradycyjno pide w tom roci i pisze pomnictwo na Świętą Gory Jałmir, na jakie prosit Bractwo Prawosławnej Młodeży Przemyślsko-Gorlickiej Eparchii. 36. już połomnictwo tym razem pide szlakom powrotu Lemkiu do prawosławia. Zacznie się w piatniciu 10 lipca Julia w Tolawi, gdy w kaplicy odsłużena bude świata liturgia, a pak połomniko perejchają do świadkowo Welikoj, od Kalepidu do Świrżowo-Ruskoj, te na cmontery przy ruinach cerkwy świętego Jana Chrystytela służena bude panachyda. Pak pidut przez Bortne, Baniciu i Wierchniu do Gładoszowa. Drugiego dnia pułomnictwo pide przez Merkowiec do Kwiatony, a pak przez Szkwiertne do Hańczowa. Też to roka prawić się wieczorni bohosłużenia przed światom. W ten świata w niedzielu 12 lipca Juleja pułomniko perejdut do Wosowo. Przy cerkwi świętego archistratyga Michała przywitano budut hierarcho. Pak wszystko wierno wejdą w jedno na Świętą Gorę Jałmir, to o 10 godzinie bude prawlena Święta Liturgia. Przypominamy, że niedługo ruszy czerwona 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Teoryczny festiwal prochodził bude w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Śleska: Kury, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanici Zdrój, Szprotami, Polkowicia, Chrudni, Zameniciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podziei są bezpłatne. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Seret droga. Jak u was będą tworzył moje wersze nowe, kiedy mi nie zostało do szczupu klubowej? Czym skończał budu, kiedy jem serce stratył i już jem tyma, że wo mi płakali, niebogaty? Komu was budu składał, kiedy nid moho świta, kiedy seret droga do tebe niebogo stają ślipy?

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdy jako kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
2: Karpacka Ruś, numer 50. Piatnycia, 8 listopada, novembra 1946 roku. Tychanycz Iwan i Kośko Seman pyszut z Charkiwskiej oblasty do krajana Myszka Michała w Brooklynie. 15 wieresnia, septembra 1946 roku. Tak ja, jeden Tychanycz Iwan, syn Michała, sztost w Kanadii, a drugi Kośko Seman, syn Dmytra Kośka, piszemy do was paru sliw, przy których was pozdrawiamy duże krasno i serdeczno. List, który wy pisali do Fyla Petra, to my ho dostali, bo Fyla Petra wże nie ma, wże wyjechał na zapadną Ukrainę. I wasza mama i wasz brat Iwan i Petro wsi wyjechali. A za Mytra nie czuty, gdzie win jest, bo win był w Germanii, a sej czas nigdy za niego nie czuty. Anna się oddała, ona była w Stalińskiej oblasty, a sej czas nie znaju, gdzie jest. Nas było 11 rodzin w tom seli, a sej czas zostało nas tylko 3. Ja, Tychanycz Iwan, Kiryl Maryja i Kośka Iwana, żinka. Bo Iwan Kośko został zabity. Ludzie z żydowskiego jego zabili. Rad by ja wam posłał od waszej mamy adres, albo od Fyla Petra, ale one do nas nie pyszut. Jak na pyszut, ja piszlu wam adres. A teper pyszu wam, że nasza żyzń rozmaita, znata jak na czużyni. Robimy w kołchospi, isty jest, że i hulaty jest z kim, bo jest simdiwok, a tu dodyn ja. Pyszu wam, że wasza mama wrze słaby, robity nie możut, duże za wamy płakale, że nie znają, czy wy żywy, czy nic. Wse kazale, że to wy pewno na fronti, a tato wasze chmerle jeszcze w 1943. A sej czas pyszu do tebe, brate Michał, ja, Kośko Seman. Ja był w Germanii za 5 roki, a sej czas pryszał z Germanii. To nie odnoho uła nie naszał z naszej chaty. Jak ja pryszał do seła, to pił dnia chodył, żeby w seli czelowika pobaczyty. A jak pryszał do Woliwce, to nie odnoho wikna po chatach nie było. Takie nasze seło stało puste. I było duże skuczno, to musiłem iść na Ukrainę. I przyszł na Ukrainę, to znowu trzeba było kwartyry szukaty, bo nie było się komu czelowikom zaopiekowaty, tylko do roboty hnali. A na roboty tylko zarobyt, że wrze 7 miesiaci w roblu, to jeszcze jednego rubla za robotu nie baczył. Tak sej czas żył przy sestry Maryi Krylci. A z waszymi rodyczami nie bratamy się nigdy nie widział, bo jak przyszł do domu, to w seli nie było nikogo. I na to kinczu swoje pisania, bo idu do diucza tu laty. Tak pozdrawiamy cię oba z Tychanyczom, duże krasno, i moja sestra z Dietmy i ciła Tychanyczowa rodyna. I pozdraw te od nas Szkębu Sztefana, bo my od jego brata Jurka 15 kilometrów. I prosimy napisaty nam, choć wy nas nie znate, bo my jeszcze tołdy małe byli, jak wy do Ameryki i hale. Nasz adres SSSR, Charkiwska Oblast, Bliznicielski Rajon, Werchnia Samara. Kośko Seman. Bilanka, poczta Gorleci. Pisze Maria Rydżaj do murza Antypa w Edinboro, Pensylwania. 16 żółtnia 1946 roku. Wsi żyjemy zdrowy i w swoim seli. Przy pomocy Bożej przeżyliśmy tu straszną niemiecką wojnę, że nikt nie dumał, że się ostanę. Duże narodu zginęło doma i w łagrach, a ja została przy życiu i nasze dity. Wierzę w Boga, że pomału się doroblat, bo straszno zostali zrabowane, a najbliższe wanio. Aż 4 razy rabowali mu w chyży, zabrali odzież, zerną, chudobu, tak został po prostu hoły, bosy i hołodny. Ale przy Bożej pomocy żyje. Jeszcze i mi pomagają, jak win, tak i Mikołaj. Najmłodszy Aleksander był w Niemczech na roboty. Zabrali prymusowo, ale łanio wystarał się, że został zwilnieny. To wernął się do domu i jest prymi. Drogi mórzu, proszę cię serdeczno, pomóż synom, czym możesz, w odeży i obuciom, bo tiszu się tym, że mają wielką poszanę w seli. Wanio cił wojnu był witom i teper 3 razy chodyli ho prosyty, żeby było, ale nie chocze, dlatego, że nie ma w czym wyjty. No i tak bez jego dorady w seli nic nie roblat, a win to zrobił, że do Rosji seło nie wyjechało. Drogi mórzu, i wy bracia i bratowa, Duże serdeczno proszę was, pomożte nam, dwychnuty się zbity. Do ditej pobrati łaniu adzyma, kotre sud w Carnegie, ne pyszu, bo one bez ustanku posyłają pakunkę bratu kościowy. Do tebe, luby mużu, i wy, brate, ja pisała i synowe pisale, ale adres ne tot, to listy się wertale. Aż na sam kiermesz, na pokroły 14 żołtnia, otrzymał syn Mykołaj list, z kotroho dowitałam się, że żyjesz. Dalsze posyłają miru na czerewiki i prosyć zaopiekowaty się rodyną w kraju. Najmłodszy syn Aleksander pisze kartku od sebe. Ja wernął z niewoli germańskoj i zme oboje z mamą. Ja przeżył dobry młody czasy, a niczego dobroho nie wżył. Tylko bidakom roz ja do 21 roku. Potem odebrali mnie do wojska, probył tam 2 roky i na zadołho przyszła wojna. Mali sme oba i ty z Mykołajom, ale ja dostał kartku 2 dni pierwsze i piszą, a on został się doma, bo za 2 dni Niemci byli w Gorleciach. Tak doszło ja do rumuńskiej granicy, nadał mi Bóg szczęśliwo wernuty się do domu. Ale na dołho probył ja doma, bo tylko 2 miesiaci. Przyszli Germancy i zaaresztowali. Wjali mnie do Oświęcima, a tak posłali do Dachau. Od Tale do Hamburga, dalsze ku Berlinu, potem do Widnia, a na ostatku koło bojowej linii. I tam mało zakończyty się życie nasze. Ale wse taki Bóg pomógł wernuty się na rydną zemlu. No nie dumał ja nikole wydity rodyną, bo tam był hołot i hołot, kole w największym morozy trzeba było stojaty i na homu. Ja nie mogę wam opisać, jakie czasy prożywał, bo serce wiane z żalu i slezy zalewają kawałek paperu. Przyszedł ja do domu, a tut wse zniszczeno. Zrabowali mnie do nitki. Zostawił ja 3 ubrania i czerewiki, to zakrali. I mami zabrali łachy, bo doma byli lem same mama, toż to mogli zrobity. I Wania tak samo zrabowali. Zostaliśmy majże nachy. U nas nie możesz kupić niczego, bo straszna drożyzna. W seli nie ma gazdy, żeby miał 2 korowy, lem po jedni. Chyba te ladach to maje, że to udało się utaity. Konia nie mamy żaden, go, bo Germancy zabrali jeszcze w 1942 do wojska, a dnes nas nie staty kupyty. Z Bilanky pojechało 19 rodyn do Rosji. O wsich nie budu wam pisaty. Pojechał sąsiad Cyman Labiuski. To prosił ja joho, żeby napisał do mene, ale nie ma żadnej wiadomości. To chyba jemu dobry się powodyt. Poworoznik. Poczta Nowej Sancz. Andrzej Susitko w piśmie do Maryi Kudzia w Chicago podaje, kto wyjechał z Poworoznika na preselenie do Sowieckiego Sojuza. Heł tak się zmieniło, że nie do poznania. Dużo ludzi wyjechało do Rosji. Jedny w tamtym roku, a drugi teper, na wesnu. Z chory piszą Stefan Juszyk, Hromosiak, Śliwyński, Wanio Justynyn, Tymko Ćłak, Hawrylak, Teodora Zdziuczatmy, Wanio Bodnar, mi brat Wanio, Ropetryszak, Ulyjan, Petro Andrusyn, Artymił Wanio, Fecko Kocur, Kostyk. Mało już ludzi zostało się, kus przyszło Polakiu, ale nie duże, bo nie chociaż heł sidyty, że chory. A my heł przywykli, to nam dobry. Jak się wojna skończyła, my dumale, że bude lipsze, ale jak nie było heł dobra, tak nie je. Wszystkoho brakuje, i ubrania, i obucia. A groszy nie jedy zarobyty, ani w krynicy nie jedy jakiej hostej. To nie jakomu prodate, ani jahodu, ani litru mołoka, i trudno grosz dostaty. Ludzie chodzą bosy i obderty. A teraz się dowiduje, jaki seman tam jest. Czy Petryszak, albo Tymko? Jeho nianio dowiduje się danego, czego nie pysze. Fecko pysze i już prysłał im paru pakunki, a tot, ani się nie odozwy. Oryna Sliwyńska oddała się za Durbela Michała. I one wyjechali jeszcze w 1940 roku do Rosji. Teper te napiszą za naszą gazdiłku. Mamy 2 koroły, to ich doimy i nie ma robimy, bo konia wzięli Niemci. Wszystkie konie zabrali, jak się cofali. I zdawało się, że wszystko spalat, ale lem jedna chyża się spaliła. To jest Teodory Koliczko. Żegiesto Uzdroj, Nowy Sancz. Pyszut Mykołaju Lechmanyku w Mohawk. New York, pod datą 9 września 1946. Kochany szwagry, dowitujecie się o ludy, to nikt nie został, lem 6 rodyn i my. Reszta wszystko wyjechali. Heł naszym kraju tak ciężko, jak i w wojnu. Nie możesz nic kupić, nie jako holodinia, ani obucia. Romanko Iwan, hladat brata. Romanko Iwan, pereselywszy się z Wysoły, Gorlickiego powita na sowicku Ukrainu, w Kirowohradzku Obłast prysłał pismo w Jonkers. Krajane, które odebrali pismo, prosiat Matyja Romanko, aby kto by znał za neho napisatek w redakcji Karpackiej Rusy. Adres Iwana Romanko Krowohradzka oblast, Adaszamski rajon, Romanko Iwan.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mnie, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenę go tobi syn. Stan, posłuchaj. Zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: Jest ponedziałek, 8 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Rusza 14. rocznik Międzynarodowej Letniej Szkoły Rosyjskiego Języka i Kultury Studium Carpatorutenorum 2026. W tym roku letnia szkoła prochodzi w dniach od 7 do 27 czerwca junia. Świąteczne odkrycie szkoły projdzie dnes o 18 godzinie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Przyjaciółskiego Uniwersytetu. Studium Carpatorutenorum to historyczny edukacyjny program zamierzony na wczynie rosyjskiego języka, historii, literatury, kultury i etnografii karpackich Rusyniu. Lekcje wedene są w rosyjskim i angielskim językach i biorą w nich uczest uczennika z różnych krajów. Jest to jedyna tego typu szkoła na świecie. Program obnima paru dziesiąt klasycznych lekcyjnych godzin, ale też cały szor dodatkowych atrakcji, jak prezentacji folkloru, progulko, teatralno i filmowo wieczero, warsztato i integracyjno stryczo. Tohoryczno studento, okrem inczoho, putut maty nagodu zwedity i rusku bursu w korleciach. Te doznają się łece olemkijowskiej kultury, a bodaj i o funguwaniu naszego radia LM FM. W buduczom miesiacy na Światej Hory Jawir, jak sztoroka, prawosławne Lemko budut prezdnuwaty ten Światych Apostoliów Petra i Pawła. W tom roci odznaczena bude tam tiż sotna rycznycia powrotu Lemkiu do prawosławia. Tradycyjno pide w tom roci i pisze pomnictwo na Światu Horu Jawir, na jakie prosit bractwo prawosławnej młodeżo Peremyszlsko-Gorlicko-Jeparchii. 36. już połomnictwo tom razem pide szlakom powrotu Lemkiu do prawosławia. Zacznę się w piatniciu 10 lipca Julia w Tolawi, gdy w kaplicy odsłużena bude świata liturgia, a pak połomniko perejchajut do świadkowo Welikoj, od Kalepidu do Świrżowo-Ruskoj, te nad Montery przy ruinach cerkwi świętego Jana Chrystitela służena bude panachyda. Pak pidut przez Bortne, Baniciu i Wierchniu do Gładoszowa. Drugiego dnia połomnictwo pide przez Merkowiec do Kwiatony, a pak przez Szkwiertne do Hańczowa. Też to roka prawić się wieczorni bohosłużenia przed światom. W ten świata w niedzielu 12 lipca Juleja połomniko perejdut do Wosowo. Przy cerkwi świętego archistratyga Michała przywitano budut hierarcho. Pak wszystko wierno wejdą w jedno na Światu Horu Jawir, to o 10 godzinie bude prawlena Świata Liturgia. Przypominamy, że niedługo ruszy czerwona 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Toryczny festiwal prochodził bude w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Śleska: Kury, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanyci Zdrój, Szprotami, Polkowicia, Chrudni, Zameniciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podziei są bezpłatne. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie.
1: To były nowiny Radia LM FM.

drogi słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trahanovski.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Dneska oczywidno następna część partyzanta Petra Polańskiego. Zapraszam bardzo serdecznie. Stary że paroch Dunowicz wykazywał teper nieobyczną ruchliwość i zaniatist. Częstsze jak przed tym zatichał światoczną kapotu, wdiwał nowy, bokanczy uchniłskoj roboty, zaprichał swoi podilskie iszczy posażny koni, ta iszał desy po susidoch. Wertajuczy zo syjajuczym lyciom, zaterał ruky i zaniatyj był za jedno jak są myslu. Jeł tym wyzdorowił już na tiłko, że mich wychodyty z chyży. Od czasu jak dwychnął się z posteli, nie było już na plebanii toho starcia, kotry noczamy prosidżuwał prynym. Przypominała się mu jego wielka postać, wydził ju już desy. To same, ku złordy i głębokie pizrynia, to sam czypał i temno barnasty hołoszni. I jeszcze w pamięty ostał zapach duchanowoho dymu. Pochidnego dnia wyszedł jełtym na putyki położystych orbkił. Prochodził popry polach, na których sotki rzęcił, stynali koło system more zerna. Medżenyma hultale z nachajkami dworskie, hajduky i mandator. Ta jełtyma strymał inczej wydok. Pry niedaleczkim, czerkitliwym dżereli, zognuwszy się nad wodą, kuczał selanyn. Zmywał z lycia krow i przykładał na lice surowu zemlu. Wam szto? Odozwał się jełtym. Ta selanyn ani ziahnął, lem flegmatyczni wyciągnął ruku zo świżą hlyną i przykładał judale na lice. Krow? Odkale! Zwidował jełtym. Ba! Odpowił chłop, nie obertajuczy się. Nie bijte się, hejby od nahajky, krow od skoly, choć desia trafyt. I pity nahajką ne lyszat karpackoho selanyna humor. Ta jełtym nie potrzebował już pojaśniowania. A dde widził, jak ekonom to tu samu powinnist spełniał nad druhym chłopom, wywywajuczy dorotianom haczystą nahajką. To dworskie pole? Dopynał swoho jełtym. Dworskie i Boże! A wynycz na to? Chłop pizrył zaczudowano na jełtyma. A boż to? Panszczyna to panszczyna! Raczej wytrymamy, nie perszyma nam. Nie odpowiwszy, pustył się dalej jełtym. Prednym jawił się ciły Russo. Pierwszy raz trafił do świta, w którym odkrył się mu nemaskowany stan spraw. I mimo wilni powił oczyma w stronę dworu, który był prawdziwym tyranom naroda. Uż poberał się jełtym nazad, kole poczuł od wercha zwuk piśni. Piszął hen. Nowy pejzaż przedstawił się jego oczom. Dołą wył się san, a na kraju koszaryska stojała kolyba, jaku na lito stawlają dwolare i owczare, a kotru tutyszni zowód komarnykom. Postawlena była z grubych, okopczenych szwal, wkryta dirawym, smerekowym łubom, poprawlena łupkami z lipy.
Koliba zahorodzena dranczastym płotom, a przy wchodzie stojało o dwóch kolesach piłwozia. Pod płotom nad urwyską sanu leżał 10-letni dagdy chłopec, obniawszy za kark kudłatoho owczarskoho psa. Tot chłopec śpiwał onu piśniu, a śpiwał ju tak, jak lem śpiwają urodzęci hir, pełnyma rudmy, micnym, protiatym hołosom, hej byciły chory male, oba turyty się i podaty syli toj piśni. Nit, podumał ją tym, taka piśnia musyt zo slebidnych rudy płynuty ne zneволi. Ta zminył się ton, urwała się horda nuta, a zminęła ją tużliwa, molaszcza melodyja, miachka, płaczucza, z powtarjającym się pryśpiłom. Oj tam w haju kwytne zila i w haju wiane. Mam ja niańka, mam i mamku, woli mi ne dano. Dyłne poczucie owładiło ją tymom. To ta melodyja w kołyści swojej czuł tot napił, zochnena nad kołyską postać śpiewała to tu tużliwą piśniu. Wszystko się zabywat, a piśnia znad kołysk jak sołodki wspomyn nepobidnyma, bezsmertno żyje w naszej pamięci do grobowej doszczki. Chłopec skoczył, hultnął popry psi na sam wersz ogory. Wyprostył się, rozłożył ramena jak pobidytel na murach mista i zas odozwała się dawna rubajucza piśnia.

I chłopec kanuł hejby kamień wywodu. Jełtym przybliżył się do koliby. Sztosy ho len ciachło. Otworywszy skrypliwy dweri głoszał do seredyny. Zapach duchanu ho wdarył i odraz na mysel pryszał mu starec. Świtło padało lem prosvitamy łupkowoho dachu. Posered koliby wisił koteł, pod którym tylili hołowni. W kuti siedziła żena. Na jej poranym lice widno było terpienia i zbliżający się starist. Ta ostali znamena dawnej dziewoczej krasy, a z głębokich jamok smotryły oczy, szto kolisy wydymo nevolili szuhajskie sercia. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Na dneska to już wszystko. Besidowała dla was Monika Tylauska.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Dialem FM.
1: Jest poniedziałek, 8 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Rusza 14. rocznik Międzynarodowej Letniej Szkoły Rosyjskiego Języka i Kultury Studium Carpatorum Tenorum 2026. W tym roku letnia szkoła prochodzi w dniach od 7 do 27 czerwca junia. Świąteczne odkrycie szkoły pройде gniz o 18 godzinie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Priasiłskiego Uniwersytetu. Studium Carpatorum Tenorum to historyczny edukacyjny program zamierzany na wczynie rosyjskiego języka, historii, literatury, kultury i etnografii karpackiego Rosyniu. Lekcje wedene są w rosyjskim i anglickim językach i berut w nich uczest uczennika z różnych держав. Jest to jedyna tego typu szkoła na świecie. Program obnima parudesiat klasycznych lekcyjnych godzin, ale też ciły i szor dodatkowych atrakcji, jak prezentacji folkloru, progulko, teatralno i filmowo wieczero, warsztato i integracyjno stryczo. Tohoryczno studento, okrem inczoho, putut maty nagodu zwedity i rusku bursu w korleciach. Te doznają się łece olemkiuskiej kultury, a bodaj i o funguwaniu naszego radyja Lem FM. W buduczym miesiącu na Świętej Gory Jałmir, jak sztoroka, prawosławne Lemko budut prasnuwaty Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tom roci odznaczena bude tam też sotna rocznica powrotu Lemkiu do prawosławia. Tradycyjno pide w tom roci i pisze pomnictwo na Świętej Gory Jałmir, na jakie prosit bractwo prawosławnej młodeży Peremyślsko-Gorlickiej Jeparchii. 36. już pomnictwo tom razem pide szlakom powrotu Lemkiu do prawosławia. Zacznie się w piatniciu 10 lipca Julia w Tolawi, gdy w kaplicy odsłużena bude świata liturgia, a pak pomniko perejchają do świadkowo Welikoj, od Kalepidu do Świerżowo-Ruskoj, te nad Montery przy ruinach cerkwi świętego Jana Chrystitela służena bude panachyda. Pak pidut przez Bortne, Baniciu i Wierchniu do Gładoszowa. Drugiego dnia pomnictwo pide przez Merkowiec do Kwiatony, a pak przez Szkwiertne do Hańczowa. Też to roka prawicie wieczorni bohosłużenia przed światom. W ten świata w niedzielu 12 lipca Juleja pomniko perejdut do Wosowo. Przy cyrkwi świętego archistratyga Michała przywitano budut hierarcho. Pak wszystko wierno wejdą w jedno na Świętą Gorę Jałmir, to o 10 godzinie bude prawlena Święta Liturgia. Przypominamy, że niedługo ruszy czerwona 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Teoryczny festiwal prochodził bude w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Śleska: Kury, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanyci Zdrój, Szprotami, Polkowicia, Chrudni, Zameniciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podziwi sąd bezpłatno. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok.

cicho. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Jest poniedziałek, 8 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Rusza 14. rocznik Międzynarodowej Letniej Szkoły Rosyjskiego Języka i Kultury Studium Carpatorum Tenorum 2026. W tym roku letnia szkoła prochodzi w dniach od 7 do 27 czerwca junia. Świąteczne odkrycie szkoły projdzie gnes o 18 godzinie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Przyjaciółskiego Uniwersytetu. Studium Carpatorum Tenorum to historyczny edukacyjny program zamierzany na wczynie rosyjskiego języka, historii, literatury, kultury i etnografii karpackich Rosyjniu. Lekcje wedene są w rosyjskim i angielskim językach i biorą w nich uczest uczennika z różnych krajów. Jest to jedyna tego typu szkoła na świecie. Program obejmuje paru dziesiąt klasycznych lekcyjnych godzin, ale też ciły i szor dodatkowych atrakcji, jak prezentacji folkloru, progulko, teatralno i filmowo wieczero, warsztato i integracyjno stryczo. Tohoryczno studento, okreminczoho, putut maty nagodu z wedity i rusku bursu w korleciach. Te doznają się wece olemkiuskiej kultury, a bodaj i o funguwaniu naszego radyja Lem FM. W buduczym miesiącu na Świętej Góry Jałmir, jak sztoroka, prawosławne Lemko budą praznować Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tym roku odznaczona będzie tam też setna rocznica powrotu Lemkiu do prawosławia. Tradycyjno pide w tym roku i pisze pomnictwo na Świętej Góry Jałmir, na jakie prosi bractwo prawosławnej młodzieży Przemyślsko-Gorlickiej Eparchii. 36. już połomnictwo tym razem pide szlakom powrotu Lemkiu do prawosławia. Zacznie się w piatniciu 10 lipca Julia w Tolawi, gdy w kaplicy odsłużena bude święta liturgia, a pak połomniko perejchają do Świadkowo Wielkoj, od Kalepidu do Świerżowo-Ruskoj, te nad Montery przy ruinach cerkwi świętego Jana Chrystitela służena bude panachyda. Pak pidut przez Bortne, Baniciu i Wierchniu do Gładoszowa. Drugiego dnia pułomnictwo pide przez Merkowiec do Kwiatony, a pak przez Szkwiertne do Hańczowa, też to roka prawicie wieczorni bohosłużenia przed światom. W ten świata w niedzielu 12 lipca Juleja pułomniko perejdu do Wosowo. Przy cerkwi świętego archistratyga Michała przywitano budut hierarcho. Pak wszystko wierno wejdą w jedno na Świętą Górę Jałmir, to o 10 godzinie bude prawlena Święta Liturgia. Przypominamy, że niedługo ruszy czerwona 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Toryczny festiwal prochodził bude w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Śleska: Góry, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanyci Zdrój, Szprotami, Polkowiciach, Chrudni, Zamenyciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeskiej Republiki, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukrainy i Senegalu. Wszystko podziwi sąd bezpłatne. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: My z nami. W z nami. Razem daje Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasnie drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM, program Trzy świty i poniedziałek. Poniedziałek, bo to w poniedziałek przeważnie mia tu czuty z tej strony mikrofonu. Bardzo was krasnie witam w wieczornim wysyłaniu na żywo Radio LEM FM. Już to jeszcze może powiedzieć, 8 dnia czerwca, junia 2026. Roka. Budu z wami do 9 godziny, co tu godzinę prowedemy w programie Trzy świty, a pak budeme zanimaty się jak przeważnie se w poniedziałek językom lemkijskim, rusyńskim, a inczyma czasami ciszy, a przydadą, żeby dasz to zrównaty w programie Słowicie. Za to ostawajcie przy słuchaniu naszego radia. Już o chwilę do was wertam.

Jakie to lekkie, że byłem zajęty z zachorku. My wracamy w Radiu LEM FM do programu Trójświty. Jeszcze raz przypomnę, 8 czerwca, junia 2023 roku. To 159 dzień w gregoriańskim kalendarii. W tym kalendarii ostaje jeszcze 206 dni do końca roku. Tu ciż wydno jak czas, skoro idę tylko, że to z metodyk zaczynali. W juliańskim kalendarium mamy 26 den maja. Za zachodnim kalendarium świętują dnes Jadwiga, Jakub i Maryja, a za zachodnim kalendarium dnes imieniny Aleksandra, Jurija, Olena, Joana i Makara. Okrem toho świętują też o świti. Dnes światowy den okeaniu wstanowiony na samiti Zemli, tak to się nazywało w 1922 roku przez Organizację Zjednanych Nacji. Pak było przyjęte, no i obchodzone to na pamiat może, albo żeby zwrócić uwagę na sam okean, tema okeaniu, no i co się w nich nachodzi, i że to bardzo ważne, że one są na Zemli i najlepsze, żeby ostali podobnym stanie jak teper, żeby się nie pohirszał. No dobry, i żeby się nie podnosił, bo to od tego ledu, to taje na piłnicznych, probaczcie, na piłnicznym polusie i południowym pewno ciszy. Dobry, to nie będziemy w to wchodzić, dnes ciż w Polsce świato informatyka i świato cyrku bez zwierząt, ciż ważna ekologiczna tema. Tak sobie ludzie ulubili, żeby czasami uczyć te zwierzęta i zawodzić ich do cyrku, żeby ich obzerać tak rozrywkę na sud. Dnes na topi. A co jest na topi? Zahalno toho nie znam, ale znam, że jest 1:08 18. Zaproszę was na muzykę.

To u takiej liczby, spit karpacko i rusy, a my produżamy trzy świty. A teraz sobie przypomnimy, co się podziało toho 8. dnia czerwcia, junia w oświti w historii. Zaczną 332 roku, kiedy to w Medyni, w mer musulmański prorok Mohamed i jego następcą i też pierwszym kalifom został Abu Bakr as-Siddiq. To 632 rik. 1715 rik skończyły się zasiadania Wiedeńskiego Kongresu, jak przywrócili no, w wielkim mierze ład po napoleońskich pochodach i wojnach, przywracający też swoje dawne, można powiedzieć, podziwu na barże monarchiczny system w Europie. 1766 rok, idziemy do Północnej Ameryki, do Kanady, do TAW, gdzie pierwszy raz zeszł się kanadyjski parlament. Tak idziemy do 20. stulecia i do 1949 roku, kiedy to wyszła świt powieść George'a Orwella 1984, to możesz powiedzieć antyutopijna powieść George'a Orwella, która traktuje o totalitaryzmach. To możesz powiedzieć tak na skoro, ale rekomenduję każdemu przeczytać, kiedy jeszcze nie czytał. 1967 rok to czas 6-dniowej wojny i to, że izraelskie oruzane siły torpedami zaatakowali na Śródziemnym morzu szyf Zjednoczonych Stanów Ameryki, to było, kus się pomylili, dumali, że to da jaka inna wroża im siła. 1990 rok na Słowacji prochodzili pierwszy po drugiej światowej, no po 1946 roku swobodne wybory, to były wybory do Słowackiej Narodnej Rady. Co jeszcze? No to może jeszcze 2003 rok. Zdaje się mi bardzo przyjemna informacja, bo skończyło się w Polsce dwudniowe referendum, europejskie referendum, którego rezultatu było to, że my weszli do Europejskiej Unii i cybo się to da komu dnes może mniejsze podobało, da komu barże. To z naszej perspektywy dumam tej interregionalnej rosyjskiej perspektywy to było bardzo dobre. Ale ja przypomnę, że frekwencja to było neciłych 59%, a z ponad 3/4 z tych, co przyszli głosować, zadeklarowało się, że chce być za tym, żeby Polska do Unii, Europejskiej Unii weszła. Mamy minutę do 8:30 godziny. No to zapraszam was na muzykę.

jeszcze radny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

no to teraz w Triosfitach idziemy do rosyjskich licznic i zacznę od tych sztomenów w sobotu 6 czerwca na to, że minęła licznica narodzenia z 1742 roku Joannikija Bazylowicza, protojumyna Mukaczyńskiego wasylińskiego monasteria. Nazwany jest pierwszym karpato-rosyjskim historykom. Sztosz napisał trytomową pracę, zapisku o założeniu dawnym kniazom mukaczyńskim Teodorom Koriatowiczom rosyjskiego monasteria świętego Wasylia Wielkiego na Hori Czernek w Mukaczowi. Tak, taka długa tema jego najsławniejszej pracy, ale mał jeszcze incz o monastycznym życiu w Karpatach. Cy, da jak inczy opisujący pojasniajuczy pojednoczasty cy bożestwennej liturgii, cy też świętego pisania. To pierwsza z licznic, druga 1919 rik to rik narodzenia Jurka Cymbora. Urodził się w Słynniku w 1989 roku w Prieszowi. To pedagog, to chormajster i kompozytor, też folklorysta na Prieszywski Rusy. Bars Velo zobrał pisen i wydał też różne zbirki, no ale kiedyżbyśmy mieli besiedować o jego najsławniejszych takich, choć może nie każdy z nas, tworach, to tak jak Ejhoj Tili Tili, tak jak Janiczku za wodą, tak jak Ej Pryd do nas szuchaju, to sąd twory, autorskie twory Jurka Cymbora. Za to trzeba też o tym pamiętać. One oczywiście stylizowane na narodną muzyku, ale trzeba pamiętać, że to autorskie twór. Sposeret, to jeszcze jedna bardzo ważna rocznica minęła w sobotu z 2019 roku, to data śmierci Michała Almasija, wydatnego rosyjskiego pedagoga, też dyrygenta, też encyklopedystu, językoznawcy, jaki urodził się w 1930 roku na Podkarpacki Rusy. Małym nachodu się poznaty pana Michała, wydatną osobą, z bars często lubił wertaty do czasu, kiedy Podkarpacka Ruś była jeszcze w Czechosłowacji przed II światową wojną, i wspominaty tamtot czas, ponieważ go dobry jeszcze pamiętał, przede wszystkim to

dost początkowo szkilny rok. I wczorajszy rocznicy 7 czerwca 1931 roku w centrum Mukaczowa odkryty był pamiętnik Aleksandra Mitraka, rosyjskiego budytela, świeszczennika i pisatela, a też leksikografa. Z wczorajszą datą też związana data śmierci Jarosława Zwolińskiego z 2002 roku w Mer w Koszalini, a wrodził się na Lemkowini w 1929 roku w Florencji. To pisatel i sospilny lemkiwski dziacz. Tak jeszcze jedna dneśnia rocznica nawiążę do niej. To rocznica z 1912 roku, kiedy to była osnowana grekokatolicka jeparchia w Hajdudorogu, to była wydzielona może od początku, najpierwsze po Użgorodzkiej Unii, była z Mukaczewskiej późniejszej jeparchii, najpierwsze była na początku XIX stulecia wydzielona Priaszywska jeparchia, a pak w 1912 roku Hajdudorożska, to może powiedzieć też pod naciskiem maďarskiej władzy. No i też trzeba powiedzieć, że przy śmierci promaďarskiej inteligencji i świeszczenników była osnowana ta Hajdudorożska jeparchia. Może powiedzieć, że jeszcze no, dane 100 roku przed jej osnowaniem etniczny skład tej obszary to tworzyli taką wciłosty Rusyny. Bohosłużenia były po cerkwi nasławiańskie, no a to ta Hajdudorożska jeparchia, no przyczyniła, albo była już rezultatem dość wielkiej i szeroko rozprostrzenionej madiaryzacji już od połowy XIX stulecia. Zresztą można powiedzieć, że to efekt wielu innych faktów, bo pierwszy przekład liturgii św. Jana Złotoustego na maďarski to koniec iż 18. stulecia. Tak, 1912 rok to osnowania tej Hajdudorożskiej jeparchii, która do której ci chodzą dnes, albo przynależą Rusyny na Madziarach. 18 minut do godziny 9. W nas, was dumam, że daku spodibni. Ja zapraszam was na muzykę.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Tak, już została nam chwila w programie Trzy Świty, za to idu do Gorlic. W Kotrych do Kiszy chyba słoneczni, bo 20 radusił smotriuna to te informacje szeroko dostępne w internecie. No i toż, no ale to się zdaje, że się one do Haskinczet już zaran po południu, choć zaran też będę jeszcze do zhoriaczo, bo 23 radusił, ale pełno się dozumuje też, że taka temperatura o tym czasie może też wyklika te deko bury. Tak się tak po południu może w Gorliciach polaty. Wielkie chołodzenia od Seredy, budylem 16, 4, 15, 15, 18 i tisz kusiczka w Gorliciach polije. W Polkowiciach teper 22 gradusy tisz kras chwila, choć chmare już pełno, albo o chwilku prydut, albo już przyszły. Trzeba ci już powiedzieć, że od zarane raczej takie niepobudy zachmaramy z temperaturą do 22 gradusów, w sredu 19, 4, 18, 15, 19 i za to czas do piatnyci zaran raczej polije. W sredu może nie, ale słońce budę zachmaramy. W czetwer możesz się spodziewać bury, a w piatnyciu może dakus się wychwalić, ale to ciż tak lemczastyczno. Pidu do Priaszowa, w którym 21 gradusów w tym momencie i to też den prynese podibnu, jak i w Gorliciach chwilu. Zaran horiaczo do 28, ale to horiaczo aż i parno i czasem ciż słońce się jawyt. W seredu 22 gradusy i tu już możesz spodziewać się bury z perunami. W czetwer polije z temperaturą maksymalną do 18 gradusów, a w piatniciu dakus się wychwilit, ale ciż lem 18 gradusów w Priaszowi. No to w Mukaczowi teper 21 gradusów na Pit Karpackiej Rusy. No i dwa najbliższe dni bardzo horiacze do 29 gradusów. Zaran duże sącia, w seredu cisza, ale w seredu taka temperatura i czas prynesu damburi i rom. Tak samo w czetwer, zresztą cisz może się spodziewać, że to uderz będzie dużo chłodniejsze, bo do 20 gradusów, a lało budę w Mukaczowi i w piatnyciu, tak jak wskazują prognozowo modeli. W komunności na piwniczno-schidnich Madiarach smotrił 21 gradusów, zaran i pozaran do horiaczo 29 i 27 gradusów, zaran duże sącia, w seredu już prydut buri, w czetwer lem do 19, tak samo w piatniciu i zacznę laty po południu w piatniciu już nie powinno kropity. No toż to jeszcze ruski krestur w Wojwodyni, teper 27 gradusów i jeszcze słuchajcie, zaran 32 gradusy, w seredu 31 gradusów, zaran no, chyba chmara jeszcze będą przeważać, ale bliższe sącie będzie w seredu. Czetwer bars chpadę, temperatura lem do 19, to ta maksymalna i prydut doszczy. Dakus się polipszyt, ale choć bez doszczył, ale stiż z niską temperaturą do 20 w najbliższu piatniciu. Dumam, że jeszcze stygnemy za graty. Za to zaproszę was na muzykę, nic się z wami popraszczam.

0: Tak i w se jest, że kiedy jest na czemu początek, tak jest i koniec. Tak i koniec trzech sieci uteper, 2,5 minuty do 9, a po 9 czujemy się jeszcze w programie Słowowicie, na który już teper bar skraśni. Proszę, by się dbał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt, wieczerą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam Krasiń, drogi radio słuchaczy, z tej strony Dymko Trochanowski, Słowicie, znaczy o języku i na językach. Bardzo wam dziękuję za to wiadomości od poslednego programu, a byli z Ameryki, i z Europy, i też z Europy, bo z Polski, za to bardzo Krasiń dziękuję. Tak jak wychodzi, że kuzmeum malali to, co działo się w poprzednich programach, a i byli do jakieś wydania, na kotry dnes też zdaje się mi budu chodził odpowiedzi. Ale zacznijmy, jak se, naszym dżinglom, po którym wernemy sobie do programu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na I psianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
4: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: C jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

I wracamy do Słowici, i wracamy do naszych językowych spraw i do poprzednich programów. Zmy sobie się jakus pośmiali i zmy się jakus pobawili językom. Dziękuję za to zabawę. A to z przyczyn poprzednich programów, jak próbuję wam powisty, toczyż w rezultacie naszych besit, jak zmieniać znaczenia słowa zamina z y albo z i, albo jak zmieniać zamina h z h. No, tych premierów maliśmy wiele, ja już nie pamiętam, który im tu przywił, który im mał zapisany, który im nie powił, a który koniec kińciom zmy sobie też na komunikatorach się tym językom pobawili, z których, no ale znate to, to jak siaty i syjaty, to absolutnie dwa czasosłowa, nasze sławne byty i byty, a jak sobie to wezmemy do innych gramatycznych form, to też by się dało o tym, że byty, może byty dwa byty, może byty byty, dajaky, chłopci, dziewczata, nie znam toho. I bity, może byty byty, byty i bity. Tak samo może wyty i może wyty. A tu z waszych propozycji też chyba dasz to dnes w imieniu. Nie znam cyfrzy, cydekoty już im nie by się dułał, ale to takie jeszcze jak zmieniać się sipaty i sypaty, to absolutnie dwa różne słowa. Wtiszyty, kwit, kwit, w ten sposób. A tu taka jedna propozycja się mi też spodobała. Językowych ich jak wydity, czasosłowa i zwernienia do dity w dity, w dity, a wy dity, kompletnie dwa różne zwernienia. No dobry, dziękuję za to, te wasze premiery, bawcie się językom, przysyłajcie też, bo to bardzo fajne premiery, już tak na buduczu, żeby ostali w hołowi. No i jeszcze jedna tema, która się jawiła przy nachodzi H i G, bo ja powiem, że na prasławiańskim gruncie, znaczy bardzo, bardzo dawno, kiedy naukowcy przyjmują, że był jeden sławiański, to prasławiański język, z którego wykromili się najpierw po jedne grupy, a pak po jedne język, dialekty, mowy i tak dalsze. No ja powiem, że na tym prasławiańskim gruncie było najpierw G, z którego wyszło H. No i tu taka tema do zidania, które się tam jawiło, że od kale znamy, że najpierw było G, a pak zmieniło się na H. No tu to trzeba powiedzieć najpierw, że to są dwa zwuki, bo wracamy do tych dwóch ważnych zwłokił. Tak jak na premier, jakby to zaczaty tak no inaczej. Powiem od razu, żeby nie wchodzić w detali, że to już jest dosyć rzadne. Desy chyba liem czuł kolisy w jakichś besidach, że mogło pierwsze he, byty, które zmieniło się po tym w g, a pak w nas, na premier, nie wiem, w nas, nie wiem, w rusyńskim języku i w czeskim, i słowackim, i ukraińskim, i białoruskim, sud zresztą na Ukrainach polskojęzykowej obszary tiż h, to zwłoczne jest wymawlane, choć to pidlianium bardziej schidniosławiańskich języków, ale tiż rosyjski język ma w dajakych oworach tiż to h. Tak czy tak, znamy z toho, że no jednak bilszist, albo inaczej, potem znamy, że g było pierwsze, za to, że widzimy i w południowosławiańskich językach, w serbskim, w chorwackim, że to było g, no bo tam takie prosto ostało. W Polsce mamy góra, to od dawnego gora, głowa, od dawnego golwa, grad, polskie gród, nas bude grad, bo horoc z pełno hołostą formą, polskie noga, to nasza noha i tak dalej, za to tu ważnym elementem na to tu tezu, że najpierw było G, a pak H.
Jest to, że jednak w południowosłowiańskich językach jest G, a one się najpierwsze rozeszły, najskorsze się rozeszły z piuniczną słowiańszczyną, a pak jeszcze po tym taki klin był wbyty przez Madziarów koniec dziewiątego, początek dziesiątego stulecia. Za to też potem znamy, że kiedy tamto to G się zachowało, to raczej było pierwsze. No, wielką prawdopodobnością to już ja zakoznał ci sprawa, że oni to dostydili. Ale tu ważne jest to, że w nas to G przeszło w H i jak już im powiem, czy w ukraińskim, czy w białoruskim, słowackim, czeskim, w dekotrych rosyjskich dialektach, bo si tu możemy porównać, że polska góra to lemkiwska hora, słowacka hora, czeska hora, ukraińska hora. Głowa, hołowa, glawa po słowacku, polska noha, to i nasza jest słowacka noha i tak dalsze. Słowacki grad, polski gród. No i tu za to otal budeme na pewno znaty. Ale trzeba też pamiętać, żeby o tym nie zabyty, że to, że tam, gdzie widzimy H, to dawno temu ono było czute jak G. Ale po tym, jakśmy to G stratyli, ono po tym do nas zas przyszło z nową leksyką, z nowymi słowami. Besiedowaliśmy o takich primirach jak gazda, jak gwer, gram, jedyny ciawach, nie znam, guma, gala. Za to to wszystko dneśni G, to są możesz powiedzieć nowe G, gdy jestem ci czytał taką naukową statiu, gdzie to chyba było z obszary ukraińskiego języka, gdzie jeden z naukowców besiduł, tak nazwał to nowe G w ukraińskim języku, który też ma jego dużo mniejsze, ale hosnuje tak o ile w zapożyczeniach w językowych pożyczkach. Za to tu chyba już nie jest to bilsze besiduaty, może lem tiłko, że będziemy się spierać z tym, aby ty program zostarł G, czy program z nową G, czy pełno na naszej, bo zmęczyli wielu innych premierów, ale o tym my już w naszym programie besiedwali, za to już się z tym nie będę powtarzał, bo jest jeszcze jedna tema, za to zaproszę was na muzyku, a pak idziemy sobie dalsze.

Вертаме да словичі, і тепер, здається, ми побесідуємо тими, котра на перший згляд виглядат, як може суха граматика, але по правді вказує, знам, як язик, сам язик може поділити собі світ. То значить, ту нав'язую до звідання, котре задав пан Ярослав. Бараз дякую за то звідання. Чом бесідуємо, що виджу хжу чоловіка, але ні, то виджу стів, може в той спосіб. Виджу стів і виджу пса. То значи, чом не виджу пес. Так хіба в тому примірі от пана Ярослава було. Значить, ту бесідуємо о чомусь таким, як є категорія животності в язику. No i tu im powiem, że to język może dzielity sobie świt na jakie swojej kategorii, no ale też język musi też znać, żeby jasno i precyzyjno dasz to określity. Język musi znać, czy besitujemy o człowieku, o zwierzęty, czy o ryczy, o jawysku, czy o grupie ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i za to tu jawlać się to ta kategoria żywotności. No i wezmę sobie takie sztosy, może, o, wyżu tychy wieczór, ale wyżu nahoho człowieka, tak? I tu od razu widzimy, że w tym wydiaczym odminku w jednym primir jest taka sama forma, jak w nazwajuczym odminku, a w drugim jak w rożdajuczym, tak? No i tu od razu możemy posmotryć na to, co nie jest oczywidne, коли зменосителями язика, коли знаємо язик від малого і коли від дитини, і ніколи ми ще над тим не задумували. Знаємо, що виджу пса, але виджу стіл, чи виджу тихий вечір, але виджу чоловіка, а не чоловік. No і то є та категорія животності, яка була в звіданню. To znaczy, żeby to uporządkowaty, wydziaczy jest taki sam jak nazywający dla nieżywotnych, a wydziaczy jest taki sam jak rożdający dla żywotnych. To która powiedzieć, że to nie jest jakieś dasz to takie specjalne swoje ridne, bo to ślid po starym sławiańskim, można powiedzieć, sposobie toho, czy przedmiot opisany przedmiot, albo do którego się odnosi, jest żywy, może powiedzieć osobowy, co jest ważny jak uczestnik tego rzeczy. Ale dobry, zwidania była to tu żywotnist. To może odkus o historii, odkąd się to wzięło. No, w dawnej Sławianszczyni, jeszcze w prasławiańskim periodzie, był bardzo skomplikowany, można powiedzieć, smotwiaczy z dzisiejszej perspektywy, skomplikowany, a na pewno rozbudowany system odminy. No i doszło do tego, że język przybywał rozróżnity dejak rycz. No bo posmotno sobie na to stił, albo dejaka nieżywotna rycz, przedmiot, przeważnie nie jest wykonawcą dejakoj di. Znaczy, powiemy wydżu stił. To znaczy, że to stił win jest przedmiotem do wydżenia, tak? Ale przy osobach, przy żywych istotach mogła tu być dajaka niejasność, tak? To wtedy, kiedy forma nazywającego odminka i wydziaczego była taka sama, trudniejsze było rozróżnity, kto, można powiedzieć, dzieje, a kto jest obiektem tego dziejania. No i za to sławiańszczyni rozwinął się taki mechanizm, że dla żywych istot wydziaczy zaczął підбирати в таких примірах форму другого одмінка. Ну і так якби
moszpowisty, no, a może po prostu podsumujmy. W neżywotnych nazywający jest taki sam jak wydiaczy, pierwszy z czwartym odminką, a w żywotnej drugi z czwartym. No i tu chodźmy sobie teper do premieru. Tychi wieczór, już nie znam o czym miem, on im powił, wydżu tychi wieczór. Tu widzimy, że ktoś to jest tychi wieczór i w wydiaczym odminku budem maty tak samo wydżu koho szto tychi wieczór. No bo czom? Bo wieczór jest tu takim jawiskom, jest porą dnia, to nie jest żywa istota. Wozmy sobie wielki kamień, tak samo, nazywający ktoś to wielki kamień, wydiaczy wydżu kogoś, to wielki kamień. I tu zaraz, kamień jest nieżywotny, za to czwarty odminok wydiaczy bude taki, jak nazywający. No i dobry, no to teper wozmę sobie może takie sztosy, jak może wydżu, o, żeby był inczej desym chyba stratył, o, już mam, wydżu jasne słońce. Ktoż to jasne słońce? Tu mamy średni rit słońce, za to, żebyście wiedzieli, że to nie tylko tle mużskiego roda. Tu mamy średni rit słońce i ktoż to jasne słońce, wydżu kogoż to jasne słońce, bo słońce też nie jest żywą istotą, nie ma tej kategorii żywotności. Ale wezmę sobie pierwszy człowiek. O, bardzo dobry, bo to nie będzie przydawny glemczosłownik, pierwszy i nazewny człowiek. Ktoż to pierwszy człowiek? Nazywający pierwszy człowiek, tak? Rozdający mamy koho czoho. Załóżmy, nie jest pierwszego człowieka. Ale widziaczy, kogoś to widzu? Widzu pierwszego człowieka, a nie widzu pierwszy człowiek. I tu możesz już wzryty to tu różnicę, to tu kategorię żywotności. Zaraz prowimy sobie też w innych rodach. Możemy sobie, żeby już maliśmy przydawnik i maliśmy czysłownik. No to miejsce nazewnik. Moja żena. Ktoż to moja żena? Kogoś to mój... A, tu nie będę raczej, ale dajmy sobie młody chłopiec. O, to będzie dobre. Nazywający młody chłopiec, koho czoho, młodego chłopcia, i wrożdającym młodego chłopcia, wydiaczym, wydżu, kogoż to młodego chłopcia, tak samo wrożdającym. Tu piszełem kus do peredu za to, że kategoria żywotności tyka cię mużskiego i średniego roda, czego jem nie dopowił, a choć już im i ty. Dalsze za tymi dwoma rodami budeme się zanimate. Jak znamy, średni rit to też czwarta odmina nazewnikiu. Tam wchodzi tot nazewnik, który mają taki dodatkowy sufiks at albo jad, albo en. To nazewnik jak dzitia, imia, simia, już tam mamy jeszcze i wielo pewno innych. No to sobie wezmę małe dzitia, takie pouczynia. Ktoż to w nazywającym, a dzitia to ono, średni rit, w nazywającym mamy ktoż to małe dzitia. W rożdającym już będzie cięższe, bo mamy koho czoho, załóżmy na je, małoho dzitiate. I wydżu kohoż to małe dzitia. I tu, jak sobie to wezmemy, to budeme widzity, że tot prymir, czwartej odminy, jest też swoje ridny. Za to, że tu też budeme maty schidny pierwszy i czwartej odminok. To znaczy, pierwszy odminok nazywający bude się równał tomu wydiaczomu w tych prymirach. Moje imię, mojego imene i kogoż to
Wyjdź, zapisuj moje imię. Co tam byśmy jeszcze mogli dać? Pacia też jest tym premierom, które zdawałoby się, że jest żywotne, ale za to, że jest z czwartej odminy i jest w średnim rodzi, tu mamy taki premier, że wse będzie występowała kategoria nieżywotnostych, oznamy, że i Ditya, i Pacia będzie w tych premierach ciamyło się z żywotnością. No ale posmotne sobie małe Pacia. Ktoż to małe Pacia? Koho czoho małoho paciate? Ale kiedy sobie przejdziemy do wydziaczego odminka, to wydżu kohoż to małe Pacia. Spróbujmy sobie podsumować. Kategoria żywotności występuje w odmini mużskich i średnich nazywników w pierwszej odmini. Tu mamy premiery tak, że kiedy sud to nazywnik żywotny, to, że w czwartym odminku, w wydziaczym odminku będzie forma z drugiego rozdającego odminku. Nie jest tamtego człowieka, a wydżu tamtego człowieka. Znaczy drugi, czwarty odminok będą schidne. Ale kiedy beremy do uwagi żywotny, dajaki nazywnik, nieżywotny, tym razem probaczcie, dajaki nazywnik, budemy maty tychi wieczer, ktoż to tychi wieczer, a w czwartym odminku w wydziaczym tiż bude wydżu kohoż to, albo czuju, albo smotriu, kontempluju kohoż to tychi wieczer. Bardzo dziękuję za to widzenia. Było bardzo fajne. Poprawdzi, iż ono było rozszerzone jeszcze o jedną część, ale specjalnie je mnie nie zadawał, bo tak jem dumał, że może nie wstygnuty. No za to budę. O czym by się dłaty i o tydzień w następnym programie Słowicie. Ja za dnes bardzo wam kraśnie dziękuję. Przysyłajcie swoje widzenia, a ja będę starał się na nich dajak odpowiadać. To była Słowicie, aby się dłał. Demko Trochanowski. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

drogi słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

WEM FM 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. WEM FM to twoje radio.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

0: Ty máte žal za akciu Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo máte pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Tam nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

0: to szist i szist gorleci, stotry i wisem polkowyci. Lem kiłski hołos w twojej chorze.
1: Oj, Maričko!

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowieci. Lem FM to twoje radio.

That is so funky.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

사랑이 돼 Farbia romnice.